Ostatnia noc na pomoście, czekam aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
8: Czekamy na to od lat.
7: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
9: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
7: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety zburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
9: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tak? Żeby potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
7: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
9: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
7: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce?
9: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław, No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile on miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni, no każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak? I te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
7: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
9: Chcemy wybudować obiekt, który, jak my to się śmiejemy, to jest od 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszką miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczona będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
7: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
9: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia. Tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć. Więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży. No i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, to też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
7: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
9: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habres, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
7: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
9: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej nietce.
7: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
9: No i tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
7: To kiedy ten aquapark powstanie?
9: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia dwóch postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie, jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
7: Projekt już jest gotowy, tak?
9: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
7: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
9: Tak, dosłownie, to jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie, to nam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco, to są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że no żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc. Więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten aquapark, by było dostosowane, by dawało taką możliwość. Więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
7: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
9: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
10: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o tegorocznym semestrze Legii Akademickiej w województwie opolskim.
8: Edukacja w Opolu.
10: Studenci Uniwersytetu Opolskiego zakończyli teoretyczne szkolenie podoficerskie w ramach szkoły Legii Akademickiej. Właśnie odebrali zaświadczenia, które uprawnią ich do szkoleń praktycznych.
14: Oficer prasowy ośrodka zamiejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, major Tomasz Golec.
7: Mamy zakończenie tegorocznej Legii Akademickiej. Tutaj są rzeczy przygotowane nie tylko dla studentów, ale widzę, również korzystają z tego trochę młodsi uczniowie.
14: Tak, ponieważ jest to tak zwana strefa wojskowa tutaj na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. O 13.30 rozpoczniemy uroczystość oficjalną rozdania zaświadczeń o ukończeniu części teoretycznej modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Legii Akademickiej, czyli tego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni cywilnych. Zatem studenci na studiach cywilnych mogą zostać żołnierzami, mogą zostać podoficerami, mogą zostać nawet oficerami Wojska Polskiego, nie idąc na uczelnię wojskową. To jest bardzo ciekawe w tym programie właśnie Legia Akademicka. W tej chwili jesteśmy w strefie tak zwanej wojskowej na kampusie Uniwersytetu, czyli jest to strefa, gdzie trwa promocja ochotniczych rodzajów służby wojskowej. Mamy tutaj stoiska kilku jednostek wojskowych z naszego województwa, czyli 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, 1. Brzeskiego Pułku Saperów, 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej, czyli tych, którzy rekrutują, prowadzą nabór do Wojska Polskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Oprócz tego jest strzelnica laserowa. Strzelnicę swoją ma również tutaj 10. Opolska Brygada Logistyczna, a także ośrodek zamiejscowy w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wystawił ćwiczebny punkt rekrutacyjny, czyli punkt taki wstęp do samoobrony, wstęp nauki, walki wręcz i bardzo chętnie jest odwiedzany ten punkt właśnie przez uczniów, a przede wszystkim już od godziny ćwiczą tutaj z nami uczniowie klas wojskowych, konkretnie oddziału przygotowania wojskowego z Opola, zespołu szkół budowlanych z ulicy Hallera.
7: Czy takie zajęcia jak tutaj są w programie nauczania tych uczniów w szkole?
14: elementy tych zajęć tak, natomiast tutaj z wielką ciekawością uczniowie przyszli i poznają tajniki akurat tej starej, tradycyjnej japońskiej sztuki walki, jaką jest jiu-jitsu. Dodajmy, z jiu-jitsu powstały takie sporty walki, sztuki walki, jak współcześnie znane bardzo dobrze aikido i judo.
7: A jeśli chodzi o studentów, bo jednak jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, studenci niezwiązani z Legią Akademicką są zainteresowani tymi stanowiskami?
14: Tak, tutaj również, ponieważ samych tych studentów jest około 30, którzy kończą teraz część teoretyczną, natomiast ludzi tu się przewija, bardzo wiele uczestniczy, przychodzi, zerka na punkt, nawet pyta o różne techniki sztuki walki, też przychodzą na strzelnice i oglądają sprzęt, bo każda z tych jednostek wojskowych, czyli 10. Opolska Brygada Logistyczna, pokazuje właśnie sprzęt, jaki mają logistycy. O tym sprzęcie opowiadają żołnierze, którzy w brygadzie służą, czyli sprzęt związany bardziej z przeładunkiem, transportem. Natomiast saperzy z brzegu pokazują ten sprzęt inżynieryjny, saperski, opowiadają właśnie o tego rodzaju służbie, czyli jest inna specyfika niż u logistyków. Jeszcze inaczej jest u żołnierzy z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czyli żołnierzy, którzy prowadzą nabór do terytorialnej służby wojskowej, do WOT-u. I tam z kolei specyfiką jest lekka piechota, ponieważ tu jest batalion lekkiej piechoty i sprzęt też jest sprzętem lekkiej piechoty, czyli na przykład motocykle terenowe, quady, bardzo dobry sprzęt strzelecki i ci żołnierze o tym mówią, można sprzęt wziąć do ręki, można usiąść na kładzie, dopytać specjalistów od tego sprzętu, jak się go obsługuje, jak się z tym sprzętem służy. No i tak samo żołnierzy z Wojskowego Centrum Rekrutacji. To są specjaliści już od tego, jak do wojska wstąpić, jakie warunki trzeba spełnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jaka jest procedura, ścieżka naboru do Wojska Polskiego, jakie są możliwości i rodzaje służby wojskowej. Zatem dzisiaj to wojsko mamy tutaj na Uniwersytecie w Pigułce, a to wszystko właśnie z okazji tego, że kilkudziesięciu studentów zdecydowało się na to, żeby przystąpić do modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Dodajmy, Uniwersytet Opolski jest jedyną uczelnią, która w tym roku przystąpiła do programu Legii Akademickiej spośród uczelni województwa opolskiego. I Uniwersytet bardzo prężnie działa od wielu lat właśnie i współpracuje z wojskiem w zakresie Legii Akademickiej. Prowadzi też o tyle nowatorski program w skali kraju, że od już piąta edycja teraz trwa, jest taki kurs samoobrony wojskowej, czy też wstępu do samoobrony właśnie na sali Uniwersytetu Opolskiego Gimnastycznej przy placu Staszica 1. W każdy wtorek, czwartek studenci, nie tylko ci z Legii Akademickiej, ale wszyscy studenci i nie tylko z Uniwersytetu, ale jest to program otwarty, formuła jest otwarta. Każdy student może przyjść i jako promocja Legii Akademickiej skorzystać z zajęć, z nauki samoobrony całkiem darmowo. Żołnierze prowadzą i ten program też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku akademickim przewinęło się, uczestniczyło około 60 studentów. Odbyło się 40 zajęć od października do czerwca. Są to zajęcia półtora godzinne i dzisiaj część z tych studentów, którzy byli najbardziej zaangażowani w te zajęcia, też otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie samoobrony.
7: A ile razy trzeba przyjść na taki kurs samoobrony, żeby posiąść całą potrzebną wiedzę?
14: No całą potrzebną wiedzę to wiadomo są lata. Zresztą to zależy też jak kto przyjdzie przygotowany, bo przychodzą do nas na przykład studenci, którzy ćwiczyli taekwondo, karate, judo. Oni też już mają pewne nawyki i ich jest łatwiej nauczyć, bo wiedzą co to są sztuki i sporty walki. Też z siamskiego, tajskiego boksu, muay thai też przychodzą studenci, więc im jest o wiele łatwiej. Oni już możemy pokazywać im szczegóły jiu-jitsu, japońskiego jiu-jitsu. Natomiast ci, którzy przychodzą na początku i dopiero zaczynają, no to żeby tak widzieć, że oni się lepiej w tej sztuce walki, czy nawet w sztuce upadania bezpiecznego czuć, to przynajmniej te 10 zajęć, żeby oni zaczęli wiedzieć o co w tym chodzi, zaczęli czerpać z tego większą przyjemność i przede wszystkim, żeby ćwiczyli bezpiecznie, bo to przede wszystkim widać po padach i przewrotach. My to nazywamy tak roboczo dla siebie sztuką miękkiego czy bezpiecznego upadania. I dodajmy, to upadanie jest o tyle ważne, że to się może przydarzyć każdemu. Na przykład, gdy będzie ślisko na chodniku, gdy ktoś nas popchnie, przewrócimy się, stracimy panowanie. Warto umieć bezpiecznie upaść i tego też tutaj nauczamy. To jest jedna z podstaw. I widzimy, że po około 10 zajęciach te osoby, które na początku bardzo nieporadnie upadały, niebezpiecznie, upadając na ręce, czyli stwarzając możliwość złamania sobie ręki czy wywichnięcia stawu nadgarstkowego, łokciowego, barkowego, po około 10 zajęciach widzimy, że oni bezpiecznie się wzajemnie przewracają i nie drżymy już o nich i oni też się pewnie czują na macie, czy nawet tak jak tutaj na kampusie jesteśmy na trawie.
7: Czyli dużo korzyści takich, można powiedzieć, zdrowotnych, fizycznych i tak dalej. A jakie warunki musi spełnić student, żeby do tej Legii Akademickiej przystąpić?
14: Student musi już być po przysiędze wojskowej, czyli to nie jest tak, jak było kiedyś, że był tak zwany moduł podstawowy i już na studiach mógł student iść i do wojska, wstąpić do wojska i złożyć przysięgę wojskową. Nie, żeby przystąpić do Legii Akademickiej na dowolnie wybranej uczelni w kraju, która prowadzi ten program, student musi już być po przysiędze wojskowej, musi mieć złożoną przysięgę wojskową. I to jest ten podstawowy warunek, musi być też studentem i wtedy odbywa się 15 godzin zajęć teoretycznych, włącznie z egzaminem, czyli teoria przede wszystkim o tym, jak być dowódcą, ponieważ ci studenci mają za sobą już przeszkolenie podstawowe, po którym złożyli kiedyś przysięgę wojskową. Teraz starają się zostać kapralami, podoficerami Wojska Polskiego, czyli mają być tymi niższymi dowódcami, czyli mają wiedzieć wszystko o takim podstawowym dowodzeniu i tego przede wszystkim dotyczą te zajęcia na uczelni. To jest teoria. A później, latem, konkretnie w lipcu, idą już do jednostki wojskowej i tam mają bardzo intensywne szkolenie praktyczne, czyli ćwiczenia wojskowe. I na początku sierpnia, jeżeli zdadzą, przejdą całe szkolenie, zdadzą egzamin na podoficera, zostaną mianowani na kaprala Wojska Polskiego.
7: Czyli taka przygoda z Legią Akademicką to może być jeden rok?
14: Może być jeden rok, jeżeli ktoś na początku roku na przykład zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo na szkolenie podstawowe w terytorialnej służbie wojskowej, czyli w Wojskach Obrony Terytorialnej, to może złożyć wniosek na przykład w marcu czy w kwietniu na uczelni, przystąpić do Legii Akademickiej na uczelni i w tym samym roku jeszcze pójść na ćwiczenia wojskowe latem i zostać kapralem. A w kolejnym roku, jeżeli będzie bardzo dobrym żołnierzem i będzie się starał, na przykład będzie w Wojskach Obrony Terytorialnej albo w jakiejś innym rodzaju służby wojskowej, w kolejnym roku też jako student czy też nawet absolwent może przystąpić do modułu oficerskiego. Zwykle dokumenty składa się w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji do 31 stycznia. Najlepiej złożyć prędzej te dokumenty. Jeżeli ktoś ma już stopień podoficerski, na przykład kaprala, może zgłosić się właśnie na ten moduł oficerski. Tam już jest tryb konkursowy i jest około 250 miejsc w skali kraju i w tym trybie konkursowym osoby są, ci podoficerowie są wybierani właśnie do udziału w module oficerskim Legii Akademickiej i też tacy w województwie opolskim są.
7: A która z jednostek w naszym województwie cieszy się największym zainteresowaniem?
14: Przede wszystkim jest to 10. Opolska, znaczy trzy jednostki, te właśnie, które tutaj u nas są, czyli 10. Opolska Brygada Logistyczna, z tym, że tam przede wszystkim są najbardziej pożądane te osoby, ci żołnierze, którzy mają kategorię prawa jazdy C, C plus E, te typowo logistyczne, obsługa wózków widłowych, sprzętu przeładunkowego, czyli też pewne doświadczenie. Z kolei też bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy Brzeski Pułk Saperów. Tam są właśnie te specjalności bardziej saperskie i inżynieryjne, ale nie tylko. I 17. Opolska Brygada Obrony Terytorialnej, czyli tu są bardziej te stanowiska związane z lekką piechotą, ale nie tylko, bo to są i radiotelefoniści, i strzelcy wyborowi, i medycy. W wojsku naprawdę jest specjalności wojskowych bardzo wiele i każdy dla siebie znajdzie miejsce. No, wymagana jest chęć, zaangażowanie i chęć stałego rozwoju.
7: Mówił major Tomasz Golec z Wojskowego Centrum Rekrutacji. A czego w ostatnich miesiącach nauczyli się uczestnicy Legii Akademickiej?
15: Dzień dobry, nazywam się Natalia i jestem studentką psychologii.
7: Czego nauczyłaś się na tym szkoleniu?
15: Głównie nauczyłam się, jak postępować w sytuacji zagrożenia, No wiadomo, pierwsze co robisz, to bierzesz nogi za pas, ale w przypadku, kiedy już dochodzi do tego starcia, że tak to ujmę wręcz, znam takie przynajmniej podstawy, żeby móc się obronić, wyrwać oprawcy, co uważam, że jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli człowiek czasami musi wyjść w nocy na miasto, czy chociażby, nie wiem, idzie pobiegać.
7: A było coś zaskakującego?
15: Myślę, że to tylko wszystko tak łatwo wygląda, a kiedy już sam próbujesz to zrobić, no nie jest to już takie łatwe. Zaskoczyło mnie to, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby te techniki poznać, bo je trzeba zrozumieć, a nie tylko się ich nauczyć. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miała żadnych takich sytuacji, w których będę musiała ich użyć, ale uważam, że to było bardzo budujące doświadczenie.
16: Dzień dobry, nazywam się Igor Walczyłok, jestem studentem pierwszego roku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
7: I co ci to szkolenie Legii Akademickiej dało? Czego się nowego dowiedziałeś?
16: Przede wszystkim szkolenie Legii Akademickiej tutaj składa się z cyklu wykładów teoretycznych i znakomicie przygotowuje mnie do odbycia praktycznego szkolenia w wakacje, które przygotuje mnie do pełnienia roli oficera, podoficera rezerwy, a następnie oficera rezerwy.
7: Jakoś też to się przekłada na twoje plany zawodowe?
16: Nie wykluczam tego. Między innymi rozmyślam na przykład pracę w szpitalach wojskowych i dlatego kompetencje wojskowe na pewno mi przydadzą się w tym.
7: Uczestnicy Legii Akademickiej w lipcu rozpoczną 30-dniowe szkolenie wojskowe. Jeżeli pozytywnie ukończą ćwiczenia i egzaminy, uzyskają stopień kaprala.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
18: Rusza dziś przebudowa ulicy Wrocławskiej w Opolu, a konkretnie przebudowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z Partyzancką. Od dzisiaj w ramach pierwszego etapu prace na odcinku około 100 metrów od kanału Ulgi w kierunku Partyzanckiej i na tym odcinku zwężenie do jednego lewego pasa.

i 3, i 2, i 1. I wakacje na dobre już rozpoczęte. Nowy tydzień też startuje, a my razem z wami podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę będzie okazja zgarnąć merch od Melo. Siema, siema, Waldek Derłak. Dzień dobry, hej, już w pół do siódmej.

Yeahbox i Grassland w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. W poniedziałek, dzisiaj 29 dzień czerwca, a wy jak już wstaliście, to zróbcie coś po raz pierwszy w tym tygodniu, co? Na przykład zadzwońcie do Melo Radia teraz, żeby zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety. 321-321-777. Dzwońcie i to szybko, czekają skiety i trzy szoty w Melo. 321-321-777. No to kto się do nas dodzwoni już za chwilę? Dzwońcie, kręćcie, zgarniajcie merch od Melo. 321-321-777. Oh.

0: Bibi Rexha i David Guetta, tak energetycznie gramy dla was od samego rana. No przyznajcie sami, daję fajnego kopa tak z samego rana. W poniedziałek na start nowego tygodnia ten numer. Tak podkręcamy tempo. Siema Leszek, cześć, cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć,
1: witam serdecznie.
0: No hej, hej, hej, hej. Leszek, a co ty masz zamiar robić w wakacje, co?
1: No, wakacje jeszcze będę coś robił, ale już jestem po wakacjach. Właśnie wróciłem z urlopu niedawno z Madery, także niestety ja już wakacje mam poza sobą.
0: Słuchaj, zazdroszczę tej Madery, ale jak to jest w pierwszy dzień wakacji mówić, że ja już jestem po wakacjach? Leszek, dobre to. Słuchaj, ale wiesz co? Nie wszystko dobre już za tobą. Jest jeszcze coś. Uwaga!
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytanka. Leszek, klimatyzacja czy wiatrak?
1: No klimatyzacja.
0: Chipsy czy chrupki?
1: Odchudzam się, więc chrupki.
0: Dobra, a bieganie czy pływanie? To chyba też w temacie twoim.
1: Wolałbym biegać, ale pływam.
0: No to wiesz co, to dorzuć też to pobieganie. Jedno i drugie to dobrze na pewno wpłynie na twoją, jak słychać, i tak niezłą formę. Skiety dla ciebie. Całkiem taki prezent fajny ci wysyłamy. Trzymaj się, dzięki, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jak chcecie się pochwalić, co u was, i że jesteście w świetnej formie, i że jeszcze macie super, mega, ekstra odjechane pomysły na wakacje, no to też oczywiście można zadzwonić do Melo. Za 15 minut siódma.

0: Tak po królewsku was podejmujemy w ten poniedziałek. Keanu Silva, Blond Diablo, King of My Castle w Meloradiu. Podkręcamy tempo i jest Marcin dzisiaj cały na czerwono.
1: No na różowo nawet. Ciepło, cieplej, piekło. Tak.
0: Mówiłem,
1: jest za oknami.
0: Na czerwono.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Modelki Włodarski w Melo. No i lubię cię jak lato. My też lubimy, jak jest lato i wakacje. No to lecimy z poniedziałkiem za 6 minut 7:00.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
13: Nawet 38 stopni w cieniu mogą dzisiaj znowu pokazać termometry na Opolszczyźnie między godziną 13 a 17. Wciąż obowiązuje ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia przed upałem i objęte jest nim całe województwo opolskie. To już będzie jednak prawdopodobnie ostatni dzień. Tak wysokich temperatur już wieczorem na Opolszczyznę mogą docierać pierwsze burze, a po południu możliwy wzrost zachmurzenia.
14: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
15: Przed nami kolejny dzień z ogromnymi upałami. Dziś znów maksymalnie 36 stopni, to na wschodzie i południowym wschodzie. Najmniej około 22 stopni na środkowym Pomorzu. Są alerty drugiego i trzeciego stopnia. Podczas wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
16: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego.
15: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. Na koniec siatkówka. Polska wygrała z Argentyną 3-1. To w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwszy set tego spotkania był wyjątkowy. Argentyńczycy wygrali go 50-48. Był to najdłuższy set w historii rozgrywek i historii reprezentacji Polski.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Ring Out Your Secrets w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurzel w Meloradio. Moving to the Sun.

0: right now. DJ Fresh, Rita Ora. A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na mloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów podobno. Aha. To prawda, Daria?
1: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
2: To chyba jestem młody.
0: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
1: Dziwne trochę. Bardzo dziwne. Nagle mi wyskakuje Bombardino Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
0: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy, zaraz po tym, jak uruchomią silnik swojej fury, no to co robią? Włączają klimę i podkręcają. 18 po 7.

0: Bob Sinclair, Kesha, Cat White w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że nawet się po prostu uduszę.
0: No można. Można, czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra, a tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w łóżku i w upały? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym dla Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: More, czyli Asha w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby wiem, słychać... ja ona tak ma do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, a daj to
2: bo wy się
1: spokój.
2: W ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek, dobra? A teraz dobra, uwaga, dobra. Bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku... Ale jesteś gorąca.
0: Daria czuje się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana.
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
4: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
5: Może loda?
0: O, no. To co, merch do Damiana leci, nie?
1: Myślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just the Way You Are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. Nie, no sorry, że się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama, na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie, jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie między innymi o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Big Rexa i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w Melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie. M to

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz wszystko, czego dziś chcesz.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące.
8: MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł.
8: MediaMarkt.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na Play. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.
18: Wpij

Ruszył licznik wakacyjnych wypadków. To już 8 edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest już dostępna również na stronie opolskiej policji. Szczęśliwie na razie jeszcze wakacje na Opolszczyźnie bez tragicznych wypadków na drogach.

0: Pogoda.
1: Jest ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia przed upałem i są już także burzowe ostrzeżenia dla województwa opolskiego. Temperatura ma dzisiaj wzrosnąć nawet do 38 stopni w cieniu około godziny 14, ale od 15 już mogą docierać na Opolszczyznę pierwsze burze przynoszące porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę i lokalnie grad.

0: To już prawie 8 rano w poniedziałek. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
2: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
1: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzień dobry, hej, siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po 8:00. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby, zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777, dzwoncie teraz.

0: Całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: Właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa i jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema, siema.
0: Siema, siema. Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety, niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: Ale się zastanowił, co
4: no
0: odpowiedzieć.
4: Świetnie.
0: Dobra. Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek?
0: Maciek, słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zbyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga, bo dzisiaj Dzień Tropików, to pytamy. Tropiki znajdują się w strefie międzyzwrotnikowej czy w strefie podbiegunowej? Kto wie?
2: Maciek.
0: Maciek znowu. Maciek, słuchamy.
2: Międzyzwrotnikowej.
0: Maciek, ty byłeś jakimś asem z geografii, czy co?
2: Nie mam podpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skiety, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie Darię, tylko merch i wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: David Guetta i Alok z Melo Radio, Run, Run, River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No i jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Buongiorno!
13: Słońce. Zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
18: Po reklamie.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Z tej strony Jakub Piechut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
1: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
0: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza Lada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
1: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo Radio.

Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!

0: Hard to be Humble, Mykolas i Chips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To obiad dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Rusza dzisiaj budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wrocławskiej na odcinku od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z ulicą Partyzancką. W pierwszym etapie prace mają dotyczyć odcinka około 100 metrów od kanału Ulgi w kierunku skrzyżowania z Partyzancką. Zwężenie możliwe już od dzisiaj, zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

0: Najpierw ekstremalny upał, a potem silne burze. To scenariusz pogodowy na najbliższe godziny. Dla Opola i regionu mamy dwa ostrzeżenia wydane dla naszego województwa. To alert trzeciego stopnia związany z wysokimi temperaturami, które sięgnąć dzisiaj mogą znowu 38 stopni w cieniu. W Opolu około godziny 14. O 15 z kolei zacznie obowiązywać burzowe ostrzeżenie. Wiatr w czasie burz może dochodzić w porywach do 100 km na godzinę.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
3: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
2: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Dzień dobry, cześć, już dziewiąta na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: Tiesto i Ewa Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
2: Najlepszego. Tak.
0: Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też, o.

0: Aby jak Leosza w Melo. Chodźcie z nami w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać? A dobra, to może później.
1: Dajcie mi spokój.
0: Opowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów naocznych.
1: Jej!
0: Muszę
1: się rekrutować, no. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne, za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora. Czyli ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość, no tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu, no.
2: No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć i jakby przy tym pozostajmy.
0: Oho, czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: Pauza i Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyk, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i klepy.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są w wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 wyczekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na Meloradia.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie między innymi o tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Sam Felty, Hey Son w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy. W lato, w wakacje, w Meloradio. Bez gadania.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Dzisiaj wakacyjny rozkład jazdy autobusów miejskich w Opolu. Codziennie realizowanych będzie 1050 kursów na 22 liniach publicznych. Tak to wygląda w statystykach. No a w skrócie wasz autobus może odjeżdżać od dzisiaj o nieco innej porze, więc warto się zapoznać wcześniej z rozkładem. A ruch umiarkowany teraz na ulicach Opola. Nie tylko przed wysokimi temperaturami ostrzegają synoptycy mieszkańców województwa opolskiego, ale również przed burzami, które dzisiaj już od godziny 15 mogą docierać także do naszego regionu. To alert drugiego stopnia. Spaść może do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może wiać punktowo z prędkością do 100 km na godzinę. A na razie do 14 czy 15 możliwe temperatury do 38 stopni w cieniu w Opolu.
0: To newsy Melo Radia.
4: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Wygląda na to, że województwo opolskie straciło swój rekord ciepła. W lipcu 1921 roku w Pruszkowie zanotowano temperaturę 40,2 stopnia, tymczasem wczoraj w Słubicach było 40,5 stopnia. To nowy rekord ciepła w historii pomiarów w Polsce. Rekordowe może być dziś jeszcze także oblężenie na opolskich kąpieliskach. Przypomnę, kąpieliska Bolko i Malina są strzeżone od 10 do 19, a w sumie w powiecie opolskim mamy jeszcze 4 kąpieliska, również dopuszczone przez sanepid. To jezioro Średnie w Turawie, Balaton w Dobrzeniu Wielkim, przystań wodna w Nowych Siałkowicach i plaża Jurajska w Krasiejowie. Tymczasem pod koniec tygodnia Opole będzie stolicą skoków. Na 20. Opolskim Festiwalu Skoków nie zabraknie olimpijczyków, mówi współorganizator Janusz Trzepizur.
5: Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot to są medaliści olimpijscy.
4: Opolski Festiwal Skoków w najbliższą niedzielę, a kolejne wakacyjne wieści z regionu u nas za godzinę.
6: Zbliża się 10. newsy Melo Radia, Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie wody, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
7: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych.
6: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, warto udać się do weterynarza. 21 pociągów wypada dziś z rozkładu PKP Intercity. To w związku z pogodą. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację lub honorowanie biletów. Listę odwołanych pociągów znajdziecie w internecie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
21: Lidl. To się opłaca.

0: Reklama.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Nawet do 38 stopni w cieniu może dzisiaj wzrosnąć temperatura w Opolu i regionie wczesnym popołudniem. Tak wynika z prognoz i tak wynika również z wydanego ostrzeżenia. Od 15 z kolei do 22 na Opolszczyźnie możliwe gwałtowne nawałnice. Może spaść do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy nawet w czasie tych burz. A od jutra już temperatura zacznie spadać, ale jeszcze jutro będzie powyżej 30 stopni.
0: To newsy Melo Radia.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kolejny dzień ekstremalnych temperatur także na Opolszczyźnie. Wchodzimy właśnie w najgorętszą porę. W województwie opolskim obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem. O 15 zacznie obowiązywać burzowy alert drugiego stopnia, porywy wiatru do 100 km na godzinę w czasie burz. A na razie dla ochłody 13 kąpielisk dopuszczonych przez sanepid mamy w województwie opolskim. Zamknięte pozostaje kąpielisko na Zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu sinic. Sanepid kontroluje też miejsca wakacyjnego wypoczynku dzieci w naszym województwie.
4: Stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania.
3: Mówiła Małgorzata Gudę-Whiteys z opolskiego sanepidu. Zarejestrowanych turnusów w województwie opolskim jest około 300. Od dzisiaj obowiązuje też wakacyjny rozkład jazdy autobusów MZK w Opolu. Przypominam, niektóre linie jeżdżą rzadziej. Jak informuje miejski przewoźnik, w dni robocze w Opolu w wakacje jest 1050 kursów na 22 liniach, czyli 87% kursów realizowanych w roku szkolnym. A za godzinę zajrzymy jeszcze na drogi. Regionie.
5: Już prawie 11 newsy Melo Radia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
5: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w czwartym dniu po trzęsieniach ziemi. Zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Correcto.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gram. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę.
10: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
9: Mega.
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

Pogodowe zagrożenia na razie przed nami. Obowiązuje alert najwyższego 3 stopnia przed upałem. Na Opolszczyźnie temperatura w cieniu. Dzisiaj w granicach 38 stopni nawet, ale od 16 już mogą na Opolszczyznę docierać pierwsze burze, nawałnice, ulewy i grad. Porywy wiatru w czasie burz nawet do 100 km na godzinę. Deszczu może spaść 40 litrów na metr kwadratowy.

0: są newsy Meloradia.
1: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Kolejne wakacje i kolejna edycja wakacyjnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym publikowanej przez policję, jak przekazuje Opolska Komenda, to już 8. edycja projektu, który ma skłonić kierowców do refleksji nad bezpieczeństwem. W województwie opolskim pierwsze dni wakacji bez śmiertelnych wypadków, ale w całym kraju doszło już do 14. Tymczasem policja apeluje również o rozwagę nad wodą. W Opolu mamy dwa strzeżone kąpieliska, Bolko i Malina. Kamionka Silesia do kąpieli się nie nadaje, ale są już plany dotyczące jej rewitalizacji. Ogłoszony został przetarg na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika zgodnie z projektem przyjętym w budżecie obywatelskim Opola. Chodzi m.in. o montaż nowoczesnych elementów małej architektury i oświetlenia. Tymczasem Opolski Festiwal Skoków już po raz 20 przyciągnie publiczność na stadion lekkoatletyczny. W niedzielnych zawodach wezmą udział sportowcy z całego kontynentu, mówi współorganizator Janusz Trzepizur.
2: Godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, 15.30 startujemy z głównym konkursem. Kategoria Silver Tour, najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu.
1: Wstęp w niedzielę na stadion będzie bezpłatne.
3: Już prawie południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Uwaga na oszustów. Rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej. Tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
4: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
3: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Po reklamie.

0: Zbliża się 13. Newsy Meloradia, Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
1: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
0: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill.
4: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jutro benzyna będzie tańsza. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6,68. Droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody przez upały. Sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiądz.
5: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
4: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem
1: wszystko.
2: Tam to
1: jest gorąco, tam to wrze. Iga Mikołaj, siemano.

0: My life is going on, słuchajcie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, ja się bardzo lekko ubrałam.
1: No to, ale ty... A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, żelewy do Chicago Fire.
0: Brawo.
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać,
1: ha? No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książulo był, stestował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami, płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
1: No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się wtrążają.
0: No dużo mają pracy, dopiero, wiesz, no
1: tak, dopiero postawili, otwarty, wiadomo.
0: Tak.
1: No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Karnawał, Gips, PZ for Money. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet, na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat

0: najwyżej. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: No i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: A to Freak Fight w Melo Radio. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz no można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to właściwie o co chodzi, nie? Czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: hard to be humble. Mikolas. No i Trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt wegan, coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora?
0: Tak, tak?
1: Terminator 3,
0: tak
1: bunt wegan?
2: No tak. Chodzi o nazwy wege i nie wege. Jest są.
3: A już o 15 zagramy!
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: Retro w KFC. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Porek.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
2: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
1: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
0: Mamy, a trzeba będzie potem płacić alimenty.
3: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala,
0: tak
3: co
0: jest.
3: Wierzy w to.
0: To ja.
3: No trudno.

0: Calvin Harris. I Summer.
1: Winter.
0: Summer.
1: Proszę, Winter.
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab, tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend. 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie, Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym. Chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić. A Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach, no takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe, jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą, na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no
0: jeszcze?
1: Nie wiem, no wiesz, były też na przykład takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
0: No i po co jesteś taki złośliwy?
1: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
0: Mikołaj!
1: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
0: Okej. Challenge accepted. Przyniosę ci tablicę. Rozrysuj.
1: Dobrze. Ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata muminka.
0: Wow.

0: Pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek, on może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream.

0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.

0: pryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mm-hmm. Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego.
0: Tak.
1: Nie? Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość. Fate, Alan Walker, Ava Max w Meloradiu. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie
0: nie
1: mieszkają z rodzicami, bo chcą. Nie. Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no? No.
1: Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale no odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Meloradia będzie tenis, ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Pong. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy
1: blisko. Tenis stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Aben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
3: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16:00.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Buongiorno!
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

0: co jest grane w Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila z tego zaproszenia. Chyba warto skorzystać na początek filmowe zapowiedzi. Kino gęste, zabawne, pełne zwrotów akcji i emocji. Niepozorne spotkanie sąsiadów zamienia się w psychodramę, w której bohaterowie odkrywają, co tak naprawdę czują. To komediodramat pod tytułem Zaproszenie. W fantastycznej obsadzie na ekranie m.in. Edward Norton i Penelope Cruz. Film można zobaczyć w obopolskich kinach Helios. Mamy poniedziałek, a więc także kino konesera w kinach Helios w Opolu. Dzisiaj Takie jest życie. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. A skoro już mowa o kąpielach, nie tylko słonecznych, przypominam, opolskie kąpieliska od piątku są dostępne. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 10 do 19. Na Bolko są nowe przebieralnie, a na Malinie nowa przebieralnia i parasole.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach, tych odkrytych.
5: Jak woda w basenie?
6: Bardzo ciepła.
7: Fajnie, spoko. Jest ciepła woda, już się nagrzała od słońca.
8: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4!
4: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
2: Aż mi się miło zrobiło z tego plusk. Wspaniałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
3: O, jak ładnie powiedziane.
2: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
3: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to zdradzaj, tak zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
1: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mhm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Mariusz. Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadł mnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów, Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak, kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: O, jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klima ci jeszcze nie działa, i wybierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ale że wybuchł sup?
1: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
0: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
1: No to najwyraźniej dobrze pompowałaś.
0: A Mariusz źle pompował?
1: No nie wiem.
0: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bo są kler.
0: Słuchajcie, no, no z małpą w czerwonym pracuję. Okay. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, aj, bo dobrze. Cię bardzo lubię. Mm-hmm. A w ogóle...
0: Nie? Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Slej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby ci.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię tak od chyba roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No,
2: może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas o 17:00.
3: Melo Radio. Reklama. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więc w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Po reklamie.

0: Melo Radio. Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na opolskim rynku rusza młoda scena Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w najbliższą sobotę. Norbi i Wika oraz Beklepes i Warstwy. Norbi i Wika to duet powstały w 2024 roku. W ich muzyce słychać ciągłe poszukiwania i eksperymenty. Z kolei twórczość Beklepesa i jego zespołu Warstwy to fuzja harmonii, soulowej wrażliwości z surowym rapowym sznytem. Gęsty, wciągający groove, analogowe instrumenty połączone z wpadającymi w ucho melodiami. W sobotę o 20:00 te koncerty na opolskim rynku. Wstęp wolny. Na dużym ekranie kolejna super postać, tym razem Supergirl, to kuzynka znanego wszystkim Supermana. Nowa produkcja ze świata DC w opolskich kinach Helios. A skoro już o Supermankach mowa, jutro piknik z Radą Kobiet, czyli Babie Lato na Wyspie Wolko, to jedno z wydarzeń pierwszego Forum Kobiet w Opolu. To będzie wieczorne spotkanie od 19 do 21.30.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek, on the mic. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwoła 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
4: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
3: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Słuchajcie, Freak Fight, tu jest 17 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Melo Radio.
2: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
5: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Melo Radio. Zapraszamy Was na WhatsAppa Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić, ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak Co? Fight, dostałam udaru, przepraszam. To Freak Fight.
1: Noście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście.
0: Polać.
1: Zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a końcówkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik tam meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Melo Radio. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: Drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo, to Heaven, DJ Sami we Freak Fajcie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały, tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O w upały można owijać okrągłe okna obrusem, owijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam, ozięble.
1: O kurczę.
0: Ale to bardzo miło, ozięble.

0: Bledka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: prostu. Nie dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo.
2: Skandal to jest.
1: Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację. Tak. Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz. No, do siebie.
0: Słowo się
1: weźcie
0: rzekło.
1: Coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy.
2: Idę w Melo,
0: dzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie no. Weźmy to tak troszkę. No loko. A faktycznie nie poznałem.
0: Idę
1: w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: O reklamie.
2: Minuta do 18:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
6: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
7: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
6: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
2: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: idę w melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Renicone, Valti, Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Dabdok z Fezą Zarki i How Does It Feel w Melo Radio. 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy. Alok i Jungle.

Alan Walker i Faded w Melo Radio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcepanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcepan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcepanki wy, cukrze putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcepanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcepanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kacapi Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.
1: Radio.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, między innymi muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Lux Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic Alesso, ja If I Lose Myself w Meloradiu, sorry. Się zamyśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Alesso kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bieberczelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: O reklamie.

0: Idę w Melo.
1: Idziemy w Melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
0: Melo Radio. Idę w

0: Coś jakoś... Coś czuję, tylko... Czekaj, co?
1: Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19.
1: No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot, wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
2: Obudź lato.

Uwaga! Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi zamieniły. Naprawiłem.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Pytałem przed momentem, znaczy pytałem, stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co cię bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek gra skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: czyli Bobo Manuel i Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego. No bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z anteny Melo Radia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo Radio. Pytacie w listach, czy ta piosenka będzie na Tomorrowland. To już nawet starożytni Rzymianie wiedzieli, że tak.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. Przyznam wam się, że prywatnie uwielbiam słuchać Tame Impali. Płyta Currents to chyba jedna z moich ulubionych, a Dracula punktualnie o 20:00.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę w Melo.
4: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z tym Impalą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ok, Alfarbny w Mel Radio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta. Ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w złą bolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Z tej strony Szaman, ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria. Ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę. I aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka. Wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

prawdziwy mrok. Adam Lambert, Ghost Town w Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Melo Radia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka z rosołów wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strip, Scar to Humble. To jest świetna nuta.

weź kołysz, no. Sanach i Melodia w remiksie tu Melo. Podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Jutro szykuje się mega fajny, no i słoneczny wtorek, to na pewno. A dlaczego słoneczny? No bo Sunrise Festival! To wiadoma sprawa, ale to, co wam chciałem powiedzieć, jutro nasza social media queen, czyli Monika Tyler, wyrusza tak naprawdę na miasto, czyli będzie śmigać po bawce i dawać wam opisy za pośrednictwem Insta Story, gdzie jest, i jeżeli uda wam się ją odnaleźć, no to będzie miała dla was wloty na Sunrise Festival. Dlatego obserwujcie uważnie naszego Instagrama. Kto jeszcze nie dał followa, to jest dobry moment, by to nadrobić. No i jeżeli akurat będziecie wiedzieć, gdzie jest, no to warto byłoby się wybrać, ruszyć te cztery litery, no i zgarnąć coś, co da wam przeżycie na całe życie. Do dzieła. Axwell, Whatever Turns You On, to też oczywiście myślę, że usłyszymy na Sunrise Festival.

0: już o 21:00 zagramy.
1: No właśnie, Alesso, Sasha i Destiny w Melo. Alesso, jak dobrze wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland, także szykujcie się na potężne muzyczne emocje. A ten etap o 21:00.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
3: Na zegarach 21, nie wiem kiedy to zleciało, ale naprawdę fajnie tu być z wami. Cieszę się, że zaczynamy nowy tydzień i kończymy powoli poniedziałek i to wszystko razem. Słuchajcie, w tej godzinie obiecuję, że zadbam o was muzycznie, żebyście mieli bardzo dobry wieczór. Może akurat korzystacie wakacyjnie, imprezujecie, no to złoży się idealnie. A swoją drogą, gdzie jesteście, co robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A ja gram Alesso Destiny, czyli to co będzie na tegorocznym Tomorrowland. Siemanko raz jeszcze, hejka!
0: Meloradio. Idę w

David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River, Angels Above Me w Melo Radio, 14 minut po 21. Słuchajcie, sezon na mówienie sobie tak trwa w najlepsze. I kosztuje to nie tylko nowożeńców, ale i tych, co chcą się z nimi bawić w tym szczególnym dniu. I tak się składa, że wiemy, jakie prezenty cieszą się szczególną popularnością młodych par. Słuchajcie, 74% ankietowanych stwierdziło, że najlepsza mimo wszystko jest klasyczna koperta. Oczywiście z zawartością. 41% uważa, że do koperty należy dodać jakiś drobny upominek, a z kolei 33% ankietowanych uważa, że po co ten prezencik? Koperta już wystarczy, dobrze?

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

United Nations, AI na korytarz Melo Radio, 29 minut po 21. Niektórzy nie do końca wiedzą, o czym jest ten numer, ale jak się człowiek zagłębi, no to dowie się o tym, że korrida no to jest między innymi walka z bykiem w Hiszpanii. No i AI na korrida ma być dosłowną walką o miłość właśnie w kontekście nawiązania do tej, nazwijmy to, byczej bitwy. Tam też były różne nawiązania filmowe, jakaś produkcja z lat prawie 80. japońska, także to ma naprawdę dużo ukrytego sensu. Tak jak w sumie i to nagranie. Bardzo świeże i nowe. Od Alana Walkera i Ava Max to Fate i powiem wam, że jest naprawdę sztos. Idę

0: Anima, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 17 minut do 22. Bad Angel za nami, a my się przenosimy do Chorwacji, bo tam nasza Melozyna i ekipa z Łombolu. Co tam się dzieje? Adam, chyba nie masz dobrych newsów, co?
1: Witamy wszystkich słuchaczy. Ostatnią audycję, która była paręnaście, parędziesiąt minut temu, zakończyliśmy mówiąc o tym, aby czwarty dzień nie okazał się kolejną awarią. Nie musieliśmy czekać do kolejnego dnia. Awaria nastąpiła szybciej. No, niestety silnik nie silnikuje, przestał zupełnie pracować. Jest duża szansa, że się niestety zatarł. Aktualnie czekam na lawetę do kempingu. Skąd będziemy myśleć w ogóle co dalej, ale jest bardzo duża szansa, że nasza złombolowa przygoda właśnie się skończyła. Tegoroczna złombolowa przygoda. I będziemy wracać powoli nawet do Polski, więc no zobaczymy. Będziemy jeszcze próbować zreanimować ten silnik.
0: No trzymam kciuki, informujcie co, jak będziemy na bieżąco i przekażemy słuchaczom Meloradia. No trzymam kciuki, no byłoby fajnie, jakby się udało uratować. Co nami, już teraz.

I like to Marlen Hofstadt w Meloradio. Podkręcamy tempo. Fajnie, bardzo fajnie to brzmi. To delikatnie mówiąc oczywiście. Dzięki za dzisiaj, Adi z tej strony, kłaniam się nisko. Jutro melduję się z wami po godzinie 18. Idę w Melo. No idziemy i zaczarujemy ten wtorek. Sprawimy, że będzie naprawdę przepiękny. Siema!

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki. Po reklamie. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Zanim pojawisz się w koło

Brilliant.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.